0: Slobodni radio Agora.
1: Tu mówi Warszawa, tu radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
0: Kraków, Kraków, Kraków.
2: Rok z Poliaki.
3: Polska, mieszka w Polsce.
2: Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v roku s Poljaki. A spet vas ne pozdravljam sam. Sicer le nadaljavo in na posnetku se pozdravom pridružuje tudi eden izmed protagonistov našega današnjega srečanja s poljsko muziko.
4: Cześć, z tej strony Grzegorz Kwiatkowski z zespołu Trupa Trupa. Pozdravljam wszystkich słuchaczy.
2: Živjo, tu Grzegorz Kwiatkowski iz skupine Trupa Trupa. Pozdravljam vse poslušalce. Tokrat se bomo torej družili s skupino Trupa Trupa. Tisti, ki ste tole oddajo poslušali več kot samo nekajkrat, dobro veste, da se pri svojih glasbenih izborih iz principa v glavnem izogibam skladbam, še bolj pa celim albumom, ki niso zapeti v poljščini. Nekaj izjem je vendarle bilo, vsem pa je bil skupen status posebej izpostavljenega, morda lahko rečem kultnega glasbenega izdelka iz gledano z današnje perspektive preteklosti. Kar bomo poslušali danes, bo tudi zapeto v angleščini, je pa še vedno zelo sveže, zelo aktualno. Seznanili se bomo kar z dvema albumoma benda Trupa Trupa iz čisto zadnjih let. Eden izmed njiju je tako imenovani EP oziroma po poljsko epka ali pa recimo po starem mini album, drugi pa album v običajnem smislu. Prvotno sem vam nameraval zavrteti le slednjega, katerega naslov je B-flat A, ki je izšel leta 2022. Naslednje leto pa bil uvrščen med finalne nominirance za nagrado Friderik. Pred nekaj dnevi pa se je obrnilo tako, da sem Grzegorza Kwiatkowskega poprosil, da bi nam album in svojo skupino malce predstavil, on pa mi je poslal bendov aktualni mini album in se tudi v kratki pripovedi, ki jo je posnel, navezal bolj nanj kot na B-flat A. Kreativni umetniki pač gledajo bolj naprej kot nazaj. Tako bomo dali na koncu tudi mi prednost mini albumu Mourners. B-flat A pa bo prišel na vrsto v drugem delu oddaje. Za čisto vso muziko časa ne bo, bo pa zelo intenzivno, tako sporočilno kot čisto glasbeno. Za začetek pa še čisto kratka osebna izkaznica skupine Trupa Trupa.
4: Zespół Trupa Trupa pohodzi z Gdańska, z Polski. Ma trzech członków. Jest to Tomek Pawluczuk, który gra na perkusji, Wojtek Juchniewicz, który gra na gitarze basowej i ja, Grzegorz Kwiatkowski, który gra na gitarze i śpiewa. Ale wokalistów tak naprawdę jest dwóch, bo Wojtek również śpiewa i Wojtek również gra na gitarze i tak naprawdę tutaj pojawiają się pierwsze komplikacje, ponieważ trudno powiedzieć o zespole Trupa Trupa w takim sensie tradycyjnym, rockowym.
2: Skupina Trupa Trupa prihaja iz Gdanska, iz Polske. Ima tri člane. To smo Tomek Pavlučuk, ki igra bobne, Vojtek Juhnjevič, ki igra bas in jaz, Grzegorz Kwiatkowski, ki igram kitaro in pojem. No, vokalista sva pravzaprav dva, saj Vojtek tudi poje in tudi igra kitaro. Tako da se tukaj pojavijo prve komplikacije, saj je o skupini Trupa Trupa težko govoriti v tradicionalno rokerskem smislu. Mini album Mourners, žalujoči, ki je izšel leta 2025, odpira skladba Sister Ray. Vas naslov na kaj spominja?
4: Robimo rzeczy czasami takie nie mające sensu, ale ufamy swojej intuicji. Na przykład jest taka piosenka Sister Ray na nowej epce i ta piosenka wiele osób myśli, że jest coverem Underground, który uwielbiamy ten zespół, no ale nie jest coverem, po prostu te słowa się przypamiętały i zostały w tej piosence, ale to nie jest o tym i pewnie sensownie byłoby zmienić je, ale właśnie nie zmieniliśmy ich, ponieważ jesteśmy uparci i ufamy swojej intuicji.
2: Včasih delamo stvari, ki nekako nimajo smisla, a zaupamo svoji intuiciji. Na novem EP-ju je na primer skladba Sister Ray. Veliko ljudi misli, da je cover skupine Velvet Underground, ki jo imam rad, ampak ne gre za cover. Ti besedi sta se nekako pojavili in ostali v tej skladbi, ampak ne gre za isto. Gotovo bi jo bilo smiselno zamenjati, ampak jo nismo, ker smo trmasti in zaupamo svoji intuiciji. Sister Ray.

0: Poslušamo mini album skupine Trupa Trupa Mourners. O delovanju skupine mi je Grzegorz Kwiatkowski povedal tole.
1: Po pierwsze, to jest zespół, który ma w pełni strukturę demokratyczną i wszystkie rzeczy są przegłosowywane, ustalane i nie ma takiego prawdziwego lidera i frontmana. A to wiąże się z tym, że każdy ma inną wizję muzyki, inne zapatrywanie na muzykę i na świat. I to jest bardzo ważne w tym zespole, ponieważ cała magia zespołu Trupa Trupa polega na tym, że mamy trzy różne wizje, które próbują się skompromisować. Także dzieje się dużo rzeczy, ale one właśnie są efektem różnych osobowości. Ja jestem pisarzem, pracuję na Uniwersytecie Yale i na Oksfordzie. Mój przyjaciel Tomek Pawluczuk jest perkusistą, ale jest też grafikiem, świetnym grafikiem. Wojtek Juchniewicz jest basista, jest świetnym malarzem, nauczycielem. Robimy naprawdę różne rzeczy i to wszystko wpływa na naszą muzykę. Kiedyś myśleliśmy, że ten kompromis to jest takie pójście na coś niechcianego, a finalnie naszym zdaniem najciekawsze rzeczy, które robimy, wychodzą z tych kompromisów i są efektem tych kompromisów.
0: To je band, ki ima povsem demokratično strukturo. O vsem se glasuje, dogovarja, ni pravega liderja in frontmana. To je povezano s tem, da ima vsak drugo vizijo glasbe, drugačen pogled na glasbo in na svet. To je zelo pomembno, saj vsa magija skupine Trupa Trupa temelji na tem, da imamo tri različne vizije, ki poskušajo najti kompromis. Dogaja se torej veliko stvari, a so efekt različnih osebnosti. Jaz sem pisatelj, delam na Univerzi Yale v Oxfordu. Moj prijatelj Tomek Pavelčuk je bobnar, pa tudi grafik, odličen grafik. Vojtek Juhnjevič, basist, je odličen slikar, učitelj. Delamo res različne stvari in to vse vpliva na našo glasbo. Nekoč smo mislili, da je kompromis potu nekaj neželenega. V finalu pa najzanimivejše reči, ki jih delamo, po našem mnenju izhajajo prav iz teh kompromisov in so rezultat teh kompromisov. V rock glasbi se je zgodilo ogromno različnih stvari. Težko je narediti kaj malo ponovljivega. Predzadnja skladba epke Mourners je Backwards Water.

0: V današnjem roku s Poljaki poslušamo muziko, ki jo v svojih radijskih oddajah vrtita med drugim tudi Iggy Pop in Henry Rollins, ki sta skupino Trupa Trupa in še posebej tole njeno epko večkrat javno pohvalila kot eno izmed najboljših godb našega aktualnega časa.
1: I w muzyce rockowej było mnóstwo różnych rzeczy. Trudno zrobić rzeczy mało powtarzalne. Nie o to chodzi, że powiem teraz, że robimy rzeczy niesłychanie oryginalne, ale w tej muzyce bardzo istotny jest błąd, pomyłka i łączenie różnych rzeczy, które nie powinny być łączone. Wydaje mi się, że dobrym przykładem jest epka Mourners i piosenka tytułowa Mourners, która jest pełna krzyku, energii i takiego rockowego impetu, a jednocześnie brzmi jak bossa nova.
0: Ne gre za to, da bi, če rečem tako, radi delali neverjetno originalne stvari, ampak v tej muziki je zelo pomembna napaka. Napaka in povezovanje različnih reči, ki naj ne bi bile povezljive. Mislim, da je dober primer epka Mourners in njena naslovna skladba, ki je polna krika in energije in takega rokerskega zagona, hkrati pa zveni kot bosanova. Najžalujoči pridejo, najžalujoči odidejo.

0: Skupina Trupa Trupa je v svetu, zlasti onstran Atlantskega oceana, verjetno bolj cenjena kot doma. Na Poljskem je zadržanost do nje najbrž posledica nelagodja ob neprijetnih temah in konkretnih, tudi samo poljsko družbo obremenjujočih dogodkih iz tako imenovane polpretekle zgodovine, ki se jih loteva Kwiatkowski v svoji poeziji in eseistiki, ter so zagotovo tudi podstat njegovih besedil pisanih za bend. Predvsem holokaust, tako hitlerjanski, kot tudi tisti domači, ljudski, pogromaški, ki se je kdaj zgodil in se ga kolektivni spomin krčevito otepa. Kako o recepciji in sporočilnosti glasbe skupine Trupa Trupa razmišlja Grzegorz Kwiatkowski?
1: Naša muzyka jest czytana przez wiele osób na różne sposoby i zawsze jesteśmy za wielogłosem, za tym, że ktoś może to czytać przez historię, przez historię muzyki, przez historię świata, przez elementy poetyckie. Wszystko jest możliwe. Nigdy nie chcemy jako zespół dać finalnego statementu o tym, czym jesteśmy, co robimy, ponieważ to słuchacz ma pełną wolność i dowolność. I my też jako członkowie zespołu chcemy sobie stawić w zespole tak, jak chcemy. Uważam, że sztuka jest pełną wolnością i to w świecie sztuki możemy realizować rzeczy, które ciężko nam zrealizować w normalnym życiu.
0: Naszą glasbo rozliczni ludzie rozumieją rozliczno. Vedno smo za večglasnost, zato da jo lahko kdo bere skozi zgodovino glasbe, zgodovino sveta, skozi poetična dejanja. Vse je mogoče. Kot skupina nočemo nikoli dati finalnega statementa o tem, kdo smo in kaj delamo. Se ima poslušalec polno svobodo dojemanja. In tudi mi, kot člani benda, hočemo ustvarjati tako, kot si želimo. Mnenja smo, da je umetnost popolna svoboda in v svetu umetnosti lahko uresničujemo stvari, ki jih v normalnem življenju težko realiziramo. Prepričan sem, da Trupa Trupa na nivoju sporočilnosti svoje glasbe realizira predvsem nalogo ohranjanja spomina oziroma opominjanja, da lahko izbris spomina na grozote hitro povzroči njihov ponovni izbruh. Skladba Mourners je zaprla enako naslovljeni EP skupine Trupa Trupa. Za preostanek oddaje pa sem izbral nekaj skladb z albuma B-flat A, ki ga je isti bend, le da z enim članom več, klaviaturistom in tudi kitaristom Rafavom Vojčalom, izdal 3 leta prej, februarja 2022. Najbolj bistveno za dojemanje tega izdelka berem v slikovitem zapisu o albumu na portalu Bandcamp. Takole piše. Glasba Trupa Trupa je kot Nabokovova luža. Njena površina se nenehno spreminja, odsev pa ostaja isti. Oblike, zvoki in metafore se menjajo, vendar vedno razkrivajo isto neprijetno resnico o človeku in svetu. Album B-flat A odpira skladba Moving.

0: Današnji rok s Poljaki in album B-flat A skupine Trupa Trupa sta tik pred iztekom. Ostala nam je le še albumova zadnja, naslovna skladba. V njej, oziroma njeni glasbeni strukturi, pa je verjetno skrit tudi ključ do razumevanja naslova. B-flat A menda pomeni kar tonski, no, poltonski, prehod med znižanim H-jem, B-flat, in A-jem, ki ga v tej skladbi ponavlja basist. Interpreti pa v tem ponavljajočem se glasbenem motivu prepoznavajo zvočno podkrepitev razpoloženja, ki preveva skladbo in album, torej utrujenost od nenehnega boja proti zlu, pa hkrati verjetno tudi trmasto vztrajanje v njem. Tak odnos do sveta in svoje misije v njem verjetno velja za bend Trupa Trupa tudi danes. Pa naj Grzegorz Kwiatkowski čisto za konec pove, kaj fantje trenutno počnejo.
1: Także Trupa Trupa jeździ po świecie, gra koncerty na całym świecie, ale też nie w jakimś intensywności zabójczej, ponieważ robimy bardzo różne rzeczy. Nagrywamy również muzykę do filmów, na przykład do filmów Agnieszki Holland, do ostatniego filmu o Francukawce. W tym momencie skończyliśmy pracę nad nowym albumem Nikolaunej. Właśnie robi prace mikserskie. Jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, którymi się zajmujemy. Wydamy też za chwilę kasetę eksperymentalną i taką kooperację ze kalifornijskim zespołem Żużużu.
0: Trupa Trupa potuje po svetu, koncertira po celem svetu, a spet ne v kakšni vratolomni intenzivnosti. Sej počnemo zelo različne stvari. Snemamo tudi glasbo za filme, naprimer za filme Agnieszke Holland, tudi za njen zadnji film o Francu Kafki. Pa pravkar smo končali delo na novem albumu. Nik Luni zdaj dela miks. Je zelo, zelo veliko stvari, s katerimi se ukvarjamo. Zelo kmalo bomo izdali tudi eksperimentalno kaseto in sodelujemo s kalifornijskim bendom Žužužu. Andrej Šurla, se poslavljam s spodbudo, da če skupino Trupa Trupa zasledite na kakem koncertnem plakatu, prav dolgo ne razmišljate. V živo so fantje menda prepričljivi vsaj tako kot na studijskih izdelkih, kakršna sta mini album Mourners in album B-flat A, ki sta napolnila današnji rok s Poljaki. Lahko noč.